0: zawolo zawolo zawolo zawolo zawolo
1: yɛ bɛbɔ mu all night commentary.